0: Wiadomości.
1: 5 października na trzecim w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącej OSP z działalności od czerwca do października bieżącego roku. Przyjęto poprawki do budżetu samorządu i podległych mu instytucji za rok 2026, a także do zasad działania tego samorządu. Radni wysłuchali informacji dyrektora KFT Kate Tulde 2022 poświęconej działalności spółki, a także stanowiska Komisji Nadzorczej owej spółki dotyczącego oszczędnościowego finansowania w 2027 roku prasy polonijnej, to znaczy kwartalnika Głos Polonii, który w przyszłym roku być może obchodził będzie swoje 40-lecie, jak doczeka, i dwumiesięcznika Polonia Węgierska. Ponadto przyjęto roczny rozkład zajęć Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola. Dyrektor Urzędu OSP złożyła informację dotyczącą prac modernizacyjnych na posesji OSP. Zebranie było prawomocne. Można się spodziewać, że kolejna sesja samorządu odbędzie się w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku. A oto pozostałe informacje. Sztafeta Niepodległości 2026. Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech zaprasza do udziału w tegorocznej Sztafecie Niepodległości, zorganizowanej na terenie całego kraju, i w ten sposób Polonia uczci największe polskie święto narodowe 11 listopada, Święto Niepodległości. Termin przeprowadzenia, czyli biegania sztafety, od 11 do 15 listopada. W dniach od 28 do 29 listopada Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema na Węgrzech w ramach projektu Jaskółka – Znak Pamięci i Nadziei przeprowadzi w sobotę przed południem zajęcia dla przedszkolaków oraz po południu dla dorosłych kurs malowania na jedwabiu. W niedzielę przed południem odbędą się warsztaty teatralne, a po nich przedstawienie w wykonaniu uczestników. Po południu koncert oraz zabawa andrzejkowa. Miejsce siedziba stowarzyszenia, 5 dzielnica, ulica Nador 34. Od 9 do 12 października w Budapeszcie. Od 9 do 12 października w Budapeszcie, między innymi w Domu Polskim, polskich szkołach, odbywają się kolejne lekcje historii przygotowane przez krakowski oddział IPN-u, a tym razem poświęcone wydarzeniom 1956 roku. Spotkanie robocze w OSP, mające charakter forum polonijnego, dotyczącego m.in. programów realizowanych w roku 2026, jak i planów na rok przyszły. Data 17 października, godzina 11, miejsce Budapeszt, 10 dzielnica, ulica Alomasz 10. 22 października o godzinie 11 na kwaterze 301 cmentarza Rákos Keresztúr przy kopijniku Polsko-Węgierskiej Solidarności 1956 roku Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha przy współudziale Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum organizują uroczystość upamiętniającą rewolucję 1956 roku. Kontynuacją tego wydarzenia będzie otwarcie wystawy o godzinie 12.30 w Domu Polskim w Budapeszcie. Koncert fortepianowy z okazji Święta Niepodległości Polski, data 7 listopada, godzina 17. Miejsce Szkoła Muzyczna imienia Ferenca Forkosza w Egerze. Do boiska Antyer 13. Organizator Samorząd Polski w Egerze. Ogólnokrajowy Samorząd Polski organizuje Dzień Sportu, Festyn Rodzinny. Data 28 listopada, miejsce 10 dzielnica Budapeszt i Has utca 24. Zgłoszenia można kierować do Biura Samorządu Ogólnokrajowego. Tyle bieżących informacji.
0: Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby. Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie, trudno inaczej, mówił. Zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język. To dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła. Jego wybór na stolicę Piotrową 16 października 1978 roku, a następnie pierwsza pielgrzymka do ojczyzny z czerwca 1979 roku stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku wolności. Papież wyzwolił w nas energią prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 roku wielkiego ruchu Solidarność. A kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 roku stanowiły kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wbrew rządzącym wówczas komunistom. Jako papież Słowianin od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki do wolności. Głosząc to, stał się jednym z głównych architektów przełomu 1989 roku, kiedy to po upadku żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po 1989 roku święty Jan Paweł II kontynuował wielką ewangelizację wolnych ludzi. Uczył Polaków i społeczność z całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Młodzi obywatele świata towarzyszyli mu także w ostatnich chwilach ziemskiego życia. Szukałem was. A teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję, mówił na łożu śmierci. Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca, ale jak wierzymy, wstawia się codziennie za nami i błogosławi z nieba, przypominając nam swoje przesłanie. Nie lękajcie się. Powróćmy do tamtych lat.
2: W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Wiele lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Tam była cukiernia.
3: Po maturze chodziliśmy na kremówki.
2: Żeśmy to wszystko wytrzymali.
3: Te kremówki po maturze.
2: Tak więc Bóg zapłać wszystkim za wszelkie dobro. Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać. I tak dość dużo pamiętam. Bo się porządnie uczyłem w szkole. Jeszcze się uczyłem łaciny, jeszcze się uczyłem greki. Wy wiecie, co to jest? Coś wspaniałego. Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antygonę. Sofokles. Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana siostro Majsmeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnych

jeszcze pragnę zapewnić w moich myślach i modlitwach Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. Was, umiłowani bracia i siostry, proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali mnie w moim piotrowym posługiwaniu, jak długo opatrzność Boża pozwoli mi je pełnić. Jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z was. Jej matczynej miłości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Polskę, moją ojczyznę i wszystkich rodaków. Proszę też, nie zapominajcie o mnie w waszych modlitwach. I ja też dziękuję. I wszystkim mówię szczęść Boże.

0: Wróćmy do 1979 roku, kiedy to Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia jasnogórskiej pani.
1: Wielka Boga człowieka matko, Najświętsza Dziewico i Pani Jasnogórska, tymi słowami wielokroć razy biskupi polscy na Jasnej Górze przemawiali do Ciebie, przynosząc w sercach doświadczenia i troski, radości i bóle, a nade wszystko wiarę, nadzieję i miłość swoich rodaków. Niech mi wolno będzie dzisiaj od tych samych słów rozpocząć nowy, jasnogórski akt oddania, który rodzi się z tej samej wiary, nadziei i miłości, z tradycji ojczystej, w której przez tyle lat uczestniczyłem, a równocześnie z nowych zadań, które za Twoją sprawą, o Maryjo, zostały powierzone mnie, niegodnemu człowiekowi, a równocześnie Twemu przybranemu synowi. Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny rodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana, apostola i ewangelisty: oto matka Twoja. Zawsze w tych słowach znajdowałem miejsce każdego człowieka i moje własne miejsce. Dzisiaj obecny tu, za przedziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności, pragnę na tej jasnej górze mojej ziemskiej ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez prymasa i episkopat Polski w różnych momentach. Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i rodaków. I dlatego zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę. Czynię to na miejscu wielkiego zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także Kościół cały. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie.

Syćka wspominali wielkiego kardynała. A Jan Paweł II łonos nie zaboczył i w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski przybył do Nowego Torgu. 8 czerwca 1979 roku na nowotarskim lotnisku milion ludzi gór z Polski i z zagranicy witało papieża Poloka. To była radość. Witalimy Ojca Świętego w sanktuarium fatimskim na Krzeptówkach, które górole znieśli za ocalenie papieża i pod wielką krokwią Jan Paweł II powiedział między innymi: ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: sursum corda, w górę serca. Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: sursum corda, w górę serca. Amen.

wracający do domu, górale uchwalowali, do Warszawy Ojciec Święty przyjechał, bo musiał. Do Krakowa przyjechał, bo musiał. A do nas przyjechał, bo chciał. We Warszawie powiedział wtedy ważne słowa. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I przysłał czas Solidarności. Jan Paweł II, nowięksy z Poloków, biskup Rzymu, górol, umiłowany łociec, święty, kim był dla nas, zrozumieliśmy to, kiego zabrakło. Ostawił nam wielkie zadanie wypełniania codzień nowoźniejszego przykazania, miłości Boga i bliźniego. Wiemy, że wspiera nas z wysokości, a pewnie i słyszy. Zaśpiewajmy mu razem barkę.

0: Nesensny dar wolności. Czekaliśmy tej ślebody, a jak przysła, pokazały się nowe kłopoty, nasa niedojrzałość. My, Polacy, my, górole, tak bardzo kochamy papieża, ale go nie słuchamy.
1: Warłym być to jest wyzwanie,

0: W audycji wykorzystano zarejestrowane przez Polskie Radio oryginalne nagrania z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a także nuty wielkiego pasterza, wyśpiewane i wypowiedziane przez Trybunie Tutki. Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojan, Eryki Reimers i kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa, Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia pozsellana.